jakiś awans, chociaż jesteś za plotem. Ja sim do mnie awans, ja sim do mnie awans, ja sim do mnie awans, chociaż.